Oni mają i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą, i kataplektyczne, i zaspiętą